0: Google zmienił w amerykańskiej wersji aplikacji nazwę granicznego jeziora między prowincją Ontario a stanem Nowy Jork na Latę Ameryka, zgodnie z dekretem prezydenta Donalda Trumpa. Firma wyjaśniła, że zwykle aktualizuje aplikacje tak, by odzwierciedlały oficjalne nazwy w poszczególnych krajach. Dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych nowa amerykańska nazwa zbiornika jest podawana w nawiasie. Departament Stanu poinformował w piątek, że naprawił błąd w nazwie jeziora na swoich stronach internetowych. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka powiedział w TVN24, że otrzymany list z trzema scenariuszami dotyczącymi prezesa Radosława Piesiewicza nie oddaje wszystkich możliwych rozwiązań. W piśmie wskazano, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje samodzielną rezygnację Piesiewicza. Decyzje władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego o zawieszeniu lub odwołaniu prezesa albo interwencje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, jeśli nie zapadnie decyzja w kraju. Konopka przekazał, że nie widzi problemów z przeprowadzeniem jednego z tych wariantów i że sekretarz generalny pozostaje w stałym kontakcie z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Radosław Piesiewicz został zatrzymany, usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Crypto, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 7 rano w województwie śląskim kierowcy na A4 w Katowicach przy węźle Murckowska muszą liczyć się z zamknięciem lewego pasa w stronę Tychów. Równolegle do jutra do 9 rano na A1 między Rybnikiem a węzłem Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum prowadzone jest koszenie poboczy, a miejscami jezdnia jest zwężona. W tej samej części Małopolski do jutra do 17 w Radoczy na DK28 obowiązuje ruch wahadłowy. Do wtorku do 17 w województwie łódzkim na DK92 na obwodnicy Kutna obowiązuje zakaz skrętu z drogi krajowej nr 60 do drogi gminnej DG102662E w kierunku miejscowości. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Mary Jane took my license.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Irańskie siły zbrojne zaatakowały amerykańskie obiekty wojskowe w Jordanii. Atak był odpowiedzią na wcześniejsze amerykańskie bombardowanie irańskich wyrzutni na wyspie Larak. Użyto balistycznych pocisków, a większość z nich została zneutralizowana w powietrzu. To pierwsze potwierdzone uderzenie Stanów Zjednoczonych w cele na terytorium Iranu od końca lipca. Węgierskie myśliwce Gripen zostały poderwane po tym, jak lekki samolot Cessna bez zezwolenia wystartował z lotniska w Kalocy i obrał kurs na Pax, gdzie znajduje się elektrownia jądrowa. Maszyna została wykryta przez radary, a po kilku minutach wykonała przymusowe lądowanie w rejonie Gerien. Podczas lądowania uszkodziło się podwozie i samolot przewrócił się na bok. Węgierska policja zatrzymała 24-letniego mężczyznę, który po lądowaniu próbował oddalić się z miejsca zdarzenia, a wstępne badania wskazały, że mógł być pod wpływem alkoholu. Rozpoczęto oględziny i postępowanie wyjaśniające, a elektrownia w Paksu nie została uszkodzona. Dowódcy odpowiedzialni za Europę, Azję i Pacyfik oraz Amerykę Południową, a także dowódca marynarki wojennej sprzeciwili się dalszemu wykorzystywaniu ich sił do wojny z Iranem, choć zadeklarowali wykonywanie poleceń. Ostrzeżenie znalazło się w dokumencie Secretary of Defense Orders Book opisującym dostępność sił Stanów Zjednoczonych na całym świecie. A ponad 50 tysięcy wojsk Stanów Zjednoczonych od miesięcy utrzymywanych jest w stanie wysokiej gotowości. Dokument przedłuża ten stan do końca września dla części sił i do 2027 roku. Dla innych, a dowódcy wskazali na ryzyko zużywania sprzętu i zmęczenia wojskowych. Pentagon ostro zareagował na publikację, oskarżając dziennik o popełnienie przestępstwa i podważając prawdziwość części informacji. Policjanci z Gdyni poszukują mężczyzny, który może mieć związek ze zniszczeniem lokalu usługowego przy ulicy Wagnera 4. Ktoś wybił szybę i wlał do środka kwas masłowy, a funkcjonariusze opublikowali wizerunek potencjalnego sprawcy i proszą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Z materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych wynika, że chodzi o salę zabaw Malowana Polana. Właścicielka obiektu poinformowała, że odwołała najbliższe imprezy, a lokal w najbliższym czasie będzie zamknięty. Na oficjalnym koncie Nicolasa Maduro w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia z amerykańskiego więzienia, do których dołączono wpis z podziękowaniami dla wnuków, dzieci i osób, które go wspierają. Wenezuelski przywódca został 3 stycznia 2026 roku uprowadzony przez amerykańskie jednostki specjalne i przetransportowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma toczyć się jego proces karny. Na fotografiach widać go w szarym dresie, a uwagę zwraca jego wyraźnie szczuplejsza sylwetka. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Johannes z Frankfurtu nad Odrą mówi, że widzi rozwój Polski i zazdrości Polakom, a niemiecki rząd powinien brać z nich przykład. Według niego na wschodzie Niemiec jest jeszcze wiele do nadrobienia, a Niemcy mogą mieć dziś kompleksy wobec Polaków. Współpraca i integracja między Słubicami a Frankfurtem nad Odrą wzrosły po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dzieci z obu stron Odry chodzą do wspólnych przedszkoli. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia przed upałem dla części województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia obejmują m.in. powiaty chrubieszowski, tomaszowski, zamojski, biłgorajski, lubaczowski, jarosławski, przeworski, rzeszowski, leżajski i niżański oraz miasta Zamość, Przemyśl i Rzeszów. Temperatura w tych regionach osiągnie około 30 stopni Celsjusza, a alarmy będą obowiązywać w poniedziałek od 14 do 17. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym i zakłócenia imprez plenerowych. Donald Trump zapowiedział, że wenezuelska ropa trafi do strategicznych rezerw narodowych Stanów Zjednoczonych, nazywając to darem od Wenezueli. Uzupełnianie zapasów ma się rozpocząć wkrótce w ramach porozumienia, które daje Stanom Zjednoczonym kontrolę nad 65 miliardów baryłkami wenezuelskiej ropy. W zamian Wenezuela ma otrzymać 100 miliardów dolarów w prywatnych inwestycjach ze Stanów Zjednoczonych. Umowa spotkała się z krytyką demokratów oraz części wenezuelskiej opozycji, którzy wskazują na brak demokratycznych zmian. Kreml oświadczył, że spotkanie Władimira Putina, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego miałoby sens tylko wtedy, gdy byłoby poświęcone podpisaniu już uzgodnionych porozumień. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że proces uregulowania konfliktu jest bardzo złożony i wymaga szczegółowych negocjacji, więc rozmowa prezydentów o wszystkich kwestiach byłaby bezcelowa. Według niego to strona ukraińska nie chce zajmować się realnym uregulowaniem konfliktu. Pieskow odniósł się do informacji, że dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Don Radcliffe miał w Moskwie proponować organizację takiego spotkania. A Donald Trump w sierpniu 2025 roku mówił o przygotowaniach do trójstronnego szczytu. Andrzej Duda skrytykował Donalda Tuska, publikując na platformie X jego zdjęcie z Władimirem Putinem. Donald Tusk odpowiedział zdjęciem Dudy w towarzystwie osób związanych z aferą Zonda Crypto. Radosław Sikorski zarzucił Andrzejowi Dudzie, że szkaluje zdjęciami z oficjalnej wizyty Ławrowa w Polsce. Spór między politykami toczy się w mediach społecznościowych. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pijany 24-latek ukradł samolot Cessna 172 z lotniska w Kalocsa na Węgrzech i skierował go w stronę elektrowni jądrowej w Paksa. Węgierskie siły powietrzne poderwały parę myśliwców Gripenza. Maszyna po awaryjnym lądowaniu w Gerjen próbowała uciekać z miejsca zdarzenia. Mężczyzna usiłował jeszcze skraść samochód od przypadkowego kierowcy, ale policja go zatrzymała. Toczy się postępowanie dotyczące kradzieży i rozboju. Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na 3 miesiące po tym, jak w terenie zabudowanym jechał w województwie świętokrzyskim 110 km na godzinę, czyli o 60 km na godzinę za szybko. Policja nałożyła na niego mandat w wysokości 3000 zł i przyznała 13 punktów karnych. Dziennikarz skomentował sytuację w mediach społecznościowych i napisał o konsekwencjach swojej jazdy. Polska wygrała Memoriał Wagnera, pokonując Francję 3-1 w Tauron Arenie Kraków. Po przegranym pierwszym secie 22-25 gospodarze odwrócili losy meczu i wygrali kolejne trzy partie 25-17, 25-15 i 25-20. W turnieju polska drużyna wygrała wszystkie spotkania, wcześniej pokonując Słowenię 3-2 i Stany Zjednoczone 3-1. Reprezentacja rozegra jeszcze 5 września mecz towarzyski z Finlandią w Ergo Arenie w Gdańsku przed Mistrzostwami Europy. Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, broni prezesa Zonda Crypto, Przemysława Krala, w sprawie związanej z aferą Zonda Crypto. Giertych napisał, że zdecydował się na tę obronę, bo chce wywiązać się ze swoich wcześniejszych zobowiązań dotyczących rozliczenia PiS. Podkreślił też zasadę adwokatury, zgodnie z którą nikomu nie wolno odmówić pomocy prawnej, chyba że istnieje ważny powód. Dodał, że osoby, które gromadziły w kryptowalutach brudne pieniądze z czasów PiS, będą musiały je zwrócić. W hotelu w Platanias na północno-zachodnim wybrzeżu Krety zmarła 11-letnia dziewczynka z Polski. Została odnaleziona w basenie bez oznak świadomości, a na miejsce skierowano 3 lekarzy z prywatnej przychodni współpracującej z hotelem, ratowników greckiego pogotowia EKAP i pielęgniarkę. Natychmiast rozpoczęto reanimację, którą kontynuowano podczas transportu do szpitala w Chani. Policyjny radiowóz utorował ambulansowi drogę na północnej osi drogowej Krety, by skrócić czas dojazdu, ale życia dziewczynki nie udało się uratować. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Oleksij Arestowicz, były doradca prezydenta Ukrainy, został zaocznie skazany w Moskwie na 11 lat więzienia. Sąd uznał go za winnego rozpowszechniania fałszywych informacji o rosyjskiej armii oraz publicznego nawoływania do terroryzmu. Sprawa dotyczy m.in. fałszywych informacji o rosyjskim ataku rakietowym w Kramatorsku i nawoływania do sabotażu na kolej. Rosja wpisała go na listę terrorystów i ekstremistów oraz na listę osób poszukiwanych. W Polsce w poniedziałek wróci dynamiczna pogoda z burzami i opadami deszczu, a największe ryzyko zjawisk przewiduje się na północy, południowym wschodzie i częściowo na południu. Maksymalna temperatura wyniesie od 22 do 30 stopni Celsjusza. W ciągu dnia prognozowane są opady deszczu do 20 mm oraz porywisty wiatr do 80 km na godzinę, a lokalnie możliwy jest też grad. W nocy przelotne opady i burze mogą utrzymywać się zwłaszcza na południowym wschodzie, północy i północnym zachodzie. Amerykańskie wojsko zaobserwowało na irańskiej wyspie Larak przygotowania sił Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w stronę cieśniny Ormuz, po czym przeprowadziło ograniczoną i precyzyjną akcję przeciwko tym siłom. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych podało, że celem było wyeliminowanie zagrożenia dla cywilnej marynarki, żeglugi handlowej i swobodnego przepływu handlu międzynarodowego. Irańskie media informowały o eksplozjach w pobliżu wyspy Larak, a państwowa telewizja Iranu pokazała też nagrania, które miały przedstawiać wystrzelenie pocisków balistycznych w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Jordańskie siły zbrojne przekazały, że w poniedziałek rano przechwyciły 8 rakiet po wtargnięciu w przestrzeń powietrzną kraju, a informacje o amerykańskiej operacji przełożyły się na wzrost cen ropy naftowej. Ukraina testuje 4 potencjalne drony przechwytujące o napędzie odrzutowym, które mają zwalczać rosyjskie odrzutowe bezzałogowce typu Shahed. Minister obrony Ukrainy Jewchenij Chmara zapowiedział, że resort chce jak najszybciej przeprowadzić próby i uruchomić masową produkcję tysięcy takich maszyn. Dodał też, że Ukraina chce przyspieszyć wypłatę środków z kredytu Unii Europejskiej, zaplanowaną na przyszły rok, aby pokryć tegoroczny deficyt budżetowy wynoszący 27 miliardów dolarów. Chmara mówił również o większej aktywności w rozwoju przemysłu zbrojeniowego, eksporcie, transformacji cyfrowej i działaniach dotyczących wojny kognitywnej. Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje 3 rozwiązania kryzysu związanego z Radosławem Piesiewiczem. A wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka ocenił, że list nie obejmuje wszystkich możliwych scenariuszy. Liczba ofiar śmiertelnych w wypadku promu Filojetu u północnych wybrzeży Cypru wzrosła do 8, a zatrzymano kapitana jednostki i 7 innych osób. Teleskop Nancy Grace Roman został wyniesiony w kosmos na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX i ma lecieć w stronę punktu orbitalnego Lagrange Point 2, 1,6 miliona kilometrów od Ziemi. Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej rozpoczną się w poniedziałek o 13.30 mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża. A o 19.00 przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich odbędzie się spotkanie mieszkańców i przyjaciół. 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaapelowało do polskich władz o jak najszybsze wykonanie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 maja 2026 roku. Dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów wybranych przez Sejm. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.
0: This is Radio.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 7 rano w województwie śląskim na 4 w Katowicach przy węźle Murckowska w kierunku Tychów trwa zamknięcie lewego pasa z powodu montażu dylatacji bitumicznej. Równolegle do 9 rano na A1 między Rybnikiem a węzłem Żory w kierunku Ostrawy kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Do 17 w Małopolsce na DK28 w Radoczy obowiązuje ruch wahadłowy. W tej samej części kraju do 19 na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum drogowcy koszą pobocza, a miejscami trzeba liczyć się ze zwężeniem jezdni. Do jutra do 17 w województwie łódzkim na DK92 na obwodnicy Kutna obowiązuje zakaz skrętu z drogi krajowej nr 60 do drogi gminnej DG 102662E. To utrudnienie dotyczy dojazdu do miejscowości i wymaga wyboru innej trasy. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie w szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ponad 40% Polaków ocenia start inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego jako udany. 2,5% badanych uznało go za zdecydowanie udany, a 41,5% za raczej udany. Negatywnie oceniło go 32,1% respondentów, w tym 5,3% jako zdecydowanie nieudany. 23,9% osób nie miało wyrobionej opinii na ten temat. Dwie osoby zginęły w wyniku gwałtownej burzy, która przeszła nad San Antonio w Teksasie. W niedzielę tysiące mieszkańców wciąż pozostawały bez prądu, a przywrócenie zasilania może potrwać do poniedziałku. Miasto uruchomiło 6 punktów wsparcia dla mieszkańców i zapewniło do nich bezpłatny transport. W wyniku burzy uszkodzone zostały budynki, a dodatkowe zespoły energetyczne wysłano do usuwania awarii. W wyniku gwałtownej powodzi w Wielkim Kanionie jedna osoba zginęła, a 15 osób jest zaginionych. Służba Parków Narodowych prowadzi poszukiwania we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Arizony. Powódź zmusiła do ewakuacji dziesiątek osób i zniszczyła infrastrukturę, w tym obozy i szlaki turystyczne. Popularne miejsca turystyczne pozostają zamknięte, a spływy pontonowe na rzece Colorado są wstrzymane. Profesor Grzegorz Motyka uważa, że potępienie zbrodni wołyńskiej powinno być jednym z warunków wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Historyk ocenia, że brak takiego potępienia ze strony ukraińskiej powstańczej armii oznacza wyrwę w europejskim systemie wartości. Podkreśla też, że zbrodnie wołyńskie były zorganizowaną czystką etniczną, która objęła nie tylko Wołyń, ale także inne regiony. Motyka wskazuje, że potrzebna jest dyskusja wśród Ukraińców o historii i potępienie tych zbrodni, aby nie prowadziły do dalszych napięć. Na Podhalu 5 września o 11 rusza PhysioRide 2026, podczas którego uczestnicy przejadą na rowerach około 32 km malowniczymi trasami z Nowego Targu. Przejazd z postojami potrwa około od 2 do 3 godzin. Po drodze fizjoterapeuci będą rozmawiać z mieszkańcami o regularnej aktywności fizycznej, profilaktyce i zdrowym stylu życia. Wydarzenie ma też promować kampanię Krajowej Izby Fizjoterapeutów Polska się rusza i zachęcać do większej ilości ruchu na co dzień. Akcja potrwa do końca 2026 roku. Na terenie całej Polski. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Choice for continuous favorites. Only the best music on DHT Radio.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w Katowicach na 4 przywęźle Murckowska w kierunku Tychów kierowcy jadą z zamkniętym lewym pasem. Utrudnienie wynika z montażu dylatacji bitumicznej. Do 18 na dolnośląskim odcinku A4 między Krzyżową a Jadwisinem utrzymuje się zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Równolegle do 19 na małopolskim fragmencie A4 od węzła Targowisko do węzła Tarnów Centrum trwa koszenie poboczy i miejscami także zwężenie jezdni. Do 17 w Radoczy na DK28 obowiązuje ruch wahadłowy. W województwie lubelskim do 19 na DK2 między Krzewicą a Woroni prowadzone jest koszenie pasa drogowego. Do jutra do 17 na łódzkiej obwodnicy Kutna na DK92 obowiązuje zakaz skrętu z drogi krajowej nr 60 w drogę gminną DG 102662E do miejscowości M. Prosimy słuchać radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Pawłowie na drodze krajowej numer 25 samochód osobowy potrącił rowerzystę, który zginął na miejscu. Do wypadku doszło około godziny 5 na 338. Kilometrze trasy. Droga krajowa numer 25 na odcinku między Busz, Chojnik jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Służby pracują na miejscu zdarzenia. Do Polski zbliża się front burzowy, który przyniesie intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty przed burzami w 10 województwach, w tym w śląskim, małopolskim i lubelskim. Najsilniejsze burze prognozowane są w południowej, wschodniej oraz nadmorskiej części kraju, a miejscami mogą im towarzyszyć grad i opady do 30 mm wody. Na południowym wschodzie obowiązują też ostrzeżenia przed bardzo wysokimi temperaturami. W Niemczech trwają kilkudniowe ćwiczenia polskich sił specjalnych szkolonych przez Stany Zjednoczone, których scenariusz ma odtwarzać wyzwania znane z wojny w Ukrainie. Manewry odbywają się na rozległym obszarze Bawarii. A polscy żołnierze mają ominąć amerykańską jednostkę piechoty powietrzno-desantowej odgrywającą rolę przeciwnika, przemieścić się na północ i dotrzeć na poligon Grafenwöhrer. Po wykryciu przez drony lub miejscową ludność uruchamiane są kolejne elementy scenariusza, w tym dodatkowe środki rozpoznania i jednostki wojskowe. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie, jak żołnierze wykorzystują teren i czy potrafią pozostać niezauważeni podczas symulowanego konfliktu. W mieszkaniu na 10. piętrze bloku przy ulicy Startowej na Gdańskiej zaspierano wybuchł pożar. Konieczna była ewakuacja 30 osób, a podczas przeszukiwania pogorzeliska ratownicy znaleźli zwęglone ciało jednej osoby. Ogień został już opanowany i nie rozprzestrzenia się na kolejne mieszkania. Strażacy wietrzą i dogaszają pogorzelisko. Nowak Djokovic przegrał w pierwszej rundzie US Open z Mariano Navone po pięciosetowym meczu zakończonym wynikiem 7-6, 7-5, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Spotkanie trwało ponad 4,5 godziny, a Serb miał problemy z nogami, wymiotował, korzystał z przerw medycznych i przyjmował leki. To jego pierwsza porażka w meczu otwarcia turnieju wielkoszlemowego od 2006 roku. Do drugiej rundy awansował Kamil Majchrzak, a swój mecz w poniedziałek ma zagrać także Iga Świątek o pierwszej czasu polskiego. To były wiadomości Radia DHT.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 14 w województwie podlaskim na S61 między Ostrowem Mazowiecką a Łomżą kierowcy muszą uważać na uskok na całej szerokości jezdni i ograniczenie do 70 km na godzinę. Również na odcinku Łomża, Ostrów Mazowiecka obowiązuje taki sam układ ruchu i wyświetlono informacje na TZT. Do 16 w województwie zachodniopomorskim na DK23 między Myśliborzem a Dębnem obowiązuje ruch wahadłowy. Kierowcy powinni liczyć się z chwilowymi zatrzymaniami przejazdu. Od 8 rano do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między Krzyżową a Jadwisinem utrzymuje się zwężenie jezdni i limit 60 km na godzinę. W tym samym czasie w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Poznania koszone są pobocza, a miejscami zwężana jest jezdnia. Równolegle od 9 rano do 18 na 2 w Wielkopolsce, na odcinku koło, Dąbie w kierunku Warszawy, również prowadzone są prace przy poboczach i miejscami trzeba zwalniać na zwężonej jezdni. Na tej trasie kierowcy powinni zachować ostrożność przez cały dzień. Do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszone są pobocza i miejscami zwężana jest jezdnia. W tej okolicy ruch może przebiegać wolniej, zwłaszcza przy większym natężeniu aut. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Po ataku Stanów Zjednoczonych na Iran wzrosły napięcia wewnętrzne w amerykańskiej armii, a z funkcji odszedł sekretarz armii Stanów Zjednoczonych Dan Driscoll. Donald Trump ogłosił, że irańskie instalacje na wyspie Hark zostały zniszczone, podczas gdy prawdziwy cel znajdował się na wyspie Larak. Dowódcy Armii Stanów Zjednoczonych sprzeciwiają się decyzjom sekretarza obrony Peta Hegseta, wskazując, że przedłużający się konflikt osłabia zdolności operacyjne Stanów Zjednoczonych w innych regionach. Iran zapowiedział odwet, atakując amerykańskie bazy w Jordanii, a negocjacje z Teheranem utknęły w martwym punkcie. Ilja Traber odzyskał wolność po umorzeniu sprawy karnej dotyczącej zabójstwa Aleksandra Pietrowa. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej stwierdził brak dowodów jego związku z przestępstwem, a Traber uzyskał prawo do rehabilitacji oraz odszkodowania za doznane straty. Po opuszczeniu aresztu w Moskwie wrócił do Petersburga i został objęty monitoringiem elektronicznym. W ostatnich dniach prowadzi spotkania z przedstawicielami władz oraz środowisk biznesowych. Część nauczycieli sprawdzających w tym roku matury i egzaminy ósmoklasistów nadal nie otrzymała wynagrodzenia za swoją pracę. Problemem są umowy, które nie precyzują terminu wypłaty, a opóźnienia dotyczą około 40% nauczycieli. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przyznała, że część osób wciąż czeka na pieniądze z powodu braków kadrowych. Dyrektor OKE zapowiedział zmiany w umowach dotyczących terminów wypłaty w przyszłym roku. Pod koniec czerwca 15-letni Ukrainiec został zaatakowany nad Stawami Stefańskiego w Łodzi, gdy wypoczywał przy kąpielisku. Najpierw usłyszał zaczepki słowne, a potem został pobity, kiedy poszedł po rzeczy osobiste zostawione przy drzewie. Świadkowie zaalarmowali służby, a w sierpniu zatrzymano dwóch podejrzanych, 17-latka i 24-latka, obywateli Polski. Starszy z nich działał w warunkach recydywy, a za pobicie na tle narodowościowym grozi do 5 lat więzienia. Zachowanie mężczyzn uznano za postępek chuligański. W miejscowości Culera w pobliżu Walencji znaleziono martwe w jacuzzi 51-letnią Thomasinę i jej 48-letniego męża Patrycka za ich ciała odkryły nastoletnie dzieci, które zaalarmowały służby. Sekcja zwłok ma wskazywać, że oboje doznali zatrzymania krążenia, a śledczy biorą pod uwagę, że mogło do tego dojść w następstwie ogromnego wysiłku, stresu i paniki. Guardia Civil przeprowadziła trzecie oględziny jacuzzi z udziałem specjalisty od urządzeń hydromasażowych, badane jest działanie otworów ssących oraz możliwość usterki elektrycznej. Irlandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że wie o zdarzeniu i udziela pomocy konsularnej obywatelce Irlandii. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosja prowadzi na Ukrainę długotrwałe ataki rakietowe i dronowe, które trwają nawet ponad dobę. Ich celem jest wyczerpanie ukraińskiej obrony powietrznej, paraliżowanie gospodarki i niszczenie morale społeczeństwa. W lipcu ukraińska obrona zestrzeliła skutecznie 15% rakiet, a Rosjanie wykorzystują też drony sterowane sztuczną inteligencją. Ukraińskie wojsko potrzebuje wsparcia zachodnich sojuszników, ponieważ brakuje mu amunicji i systemów obronnych. W Kolonii w Niemczech padły strzały w kierunku tureckiej kawiarni przy Bonnerstrasse, a policja prowadzi zakrojoną na szeroką skalę operację w południowej części miasta. Zgłoszenie o strzałach wpłynęło około 7:30, a na miejscu zabezpieczono kilka łusek. Sprawca lub sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Nikt nie odniósł obrażeń, a policja utworzyła strefę bezpieczeństwa i prowadzi poszukiwania. 14-latek zginął w niedzielę około 17:40 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Jarzębiej Łące pod Wołominem, gdy skuter z dwojgiem nastolatków wjechał na tory tuż przed nadjeżdżający pociąg. Ranna 13-latka została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Na miejscu podjęto reanimację chłopca, ale nie przyniosła ona skutku. Przejazd został wyłączony z użytku, a okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśnia prokuratura rejonowa w Wołominie. Mateusz Morawiecki zaproponował powołanie komisji śledczej w sprawie afery Zonda Crypto i oskarżył rząd Donalda Tuska o zaniedbania. Stwierdził też, że od lata 2025 roku służby wiedziały o oszukańczym mechanizmie i nie ostrzegły obywateli. Na jego słowa zareagowali Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych oraz Radosław Sikorski, który powiedział, że służby ostrzegały Polaków o Zonda Crypto, mimo że Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Marcin Kierwiński dodał, że Mateusz Morawiecki może zostać przesłuchany w tej sprawie. Artur Chodziński, były agent CBA, pracował dla Przemysława Krala z Zonda Crypto i miał otrzymywać 15 tysięcy euro miesięcznie, co łącznie dało około 600 tysięcy złotych. Przemysław Kral poprzez Chodzińskiego zabiegał o spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, a sam Chodziński organizował spotkania z przedstawicielami prawicy. Od 2025 do 2026 roku wystawił 9 faktur na łączną kwotę 135 tysięcy euro i miał obowiązek co najmniej dwa razy w miesiącu stawiać się na wezwanie w wybranym kraju Europy. Prokuratura bada sprawę Zonda Crypto. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
1: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajobdubej ma koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila,

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Radosław Sikorski napisał w artykule dla brytyjskiego tygodnika The Economist, że rosyjskie prowokacje są częścią długoterminowego planu Kremla, a nie reakcją na nowe kryzysy. Minister spraw zagranicznych przekonuje, że Europa nie powinna ustępować Putinowi, nawet gdy Rosja słabnie, bo każde ustępstwo wzmacnia Kreml. Wskazuje też, że Rosja testuje determinację Zachodu cyberatakami i wojną informacyjną. Sikorski ocenia, że Europa musi zaakceptować większe ryzyko, by zniechęcić Rosję do dalszych agresywnych działań. W Skarżysku Kamiennej spłonęła hala produkcyjna należąca do firmy WB Electronics, w której powstają części do dronów. Ogień pojawił się kilkanaście minut po północy w nocy z niedzieli na poniedziałek w pomieszczeniu działu montażu, a w chwili wybuchu pożaru zakład był nieczynny i nikt nie został poszkodowany. Policja nie wyklucza podpalenia, a w wyjaśnienie sprawy włączają się funkcjonariusze służb specjalnych, którzy analizują zabezpieczone dowody i materiały. Strażacy gasili pożar około 2 godzin, odłączyli napięcie w budynku i sprawdzili obiekt kamerą termowizyjną oraz detektorami, nie stwierdzając obecności substancji niebezpiecznych. Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości, rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim i Mariuszem Błaszczakiem o swojej wizycie na Ibizie z Przemysławem Kralem. Zapewnił, że nic mu nie wiadomo o partyjnych konsekwencjach w tej sprawie. Spotkanie miało miejsce w sierpniu 2025 roku, a po rozmowie z Kralem Moskal zapoczątkował pracę nad ustawą o kryptoaktywach. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Crypto dotyczące oszustw i prania pieniędzy. Badania pokazują, że co piąty polski student czyta i pisze na poziomie 10-latka, a w ciągu dekady odsetek osób osiągających bardzo słabe wyniki w czytaniu i pisaniu wzrósł ponad 2-krotnie. Pogarszają się też umiejętności matematyczne Polaków. Kilka amerykańskich start-upów twierdzi, że potrafi badać ludzkie zarodki pod kątem cech od koloru oczu po choroby genetyczne i iloraz inteligencji. A część technologicznych wizjonerów lansuje selekcję zarodków pod kątem przyszłej inteligencji dziecka. W magazynie opisano też napięcia na świecie, w tym prognozy dla Ukrainy i Zachodu, ryzyko eskalacji przemocy na zachodnim brzegu oraz obawy o bezpieczeństwo w amerykańskich metropoliach. Południowo-koreański sąd skazał 83-letnią Han Hak za na 2 lata więzienia za przekazanie 100 milionów wonów deputowanemu partii władzy ludowej i kupno luksusowych prezentów dla żony byłego prezydenta Korei Południowej, Kim Keun-hei. Sąd uznał, że diamentowy naszyjnik i torebki miały być wręczone w zamian za polityczne przysługi. Ze względu na zły stan zdrowia Han Hak za wykonanie kary odroczono do 2 września, więc nie trafiła od razu do więzienia. Kościół Zjednoczeniowy przeprosił opinię publiczną i zapowiedział odwołanie od wyroku. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fiodorow zaproponował Stanom Zjednoczonym pomoc w stworzeniu armii dronów w zamian za dostarczenie Ukrainie rakiet do systemów Patriot. Jak powiedział, Ukraina potrzebuje tego wsparcia, aby przetrwać zimę. Fiodorow był też ministrem transformacji cyfrowej i złożył dymisję w 2026 roku po konflikcie z naczelnym dowódcą. Obecnie doradza włoskiemu ministrowi obrony w zakresie innowacji zbrojeniowych. W Erknerze na południowy wschód od Berlina doszło do ataku nożownika, w którym kobieta zmarła. Do zdarzenia doszło na ulicy Leo Hendrik Baekeland z trasy o 6.30. Sprawca został zatrzymany po krótkiej ucieczce przy pomocy świadków. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Liczba ofiar powodzi w Nepalu wzrosła do 903, a 4247 osób jest zaginionych. Ratownicy koncentrują działania na 933 pracowników budów elektrowni wodnych, uwięzionych w tunelach. W akcji ratunkowej uczestniczy blisko 21 tysięcy funkcjonariuszy, a utrzymujące się opady deszczu utrudniają działania. W kraju uratowano ponad 10 451 osób, a władze rozpoczęły masowe pochówki niezidentyfikowanych ofiar w odpowiedzi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne. 31-letnia kobieta z Łodzi usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim miesięcznym synkiem, który ma złamane obie ręce i nogę. Matka twierdzi, że urazy powstały podczas przewijania, ale lekarz uznał je za skutek przemocy. Dziecko przebywa w szpitalu, a kobieta została objęta dozorem policji, bo sąd nie zastosował tymczasowego aresztowania. O dalszym losie dziecka ma zdecydować sąd rodzinny. Donald Tusk otrzymał koszulkę z nazwiskiem Tusk od młodych zawodników Lechii Gdańsk, której jednym ze sponsorów była firma Zonda Crypto. Prezent nie dowodzi bliskich relacji premiera z tą giełdą, a jedno z najczęściej rozpowszechnianych zdjęć szefa rządu z koszulką zostało zmanipulowane, by lepiej pokazać logo firmy. Temat wrócił po postępach w śledztwie dotyczącym Zonda Crypto, w którym szef giełdy negocjuje status świadka koronnego. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraiński odrzutowy samolot transportowy Ju-76 wleciał w polską przestrzeń powietrzną i około 10.27 wylądował w 41. bazie lotnictwa szkolnego w Dęblinie. Maszyna utrzymywała wysokość przelotową 4267 m i kierowała się na północ. To kolejny przelot ukraińskiego samolotu nad Polską w ostatnim czasie. Wcześniej, 20 sierpnia, w polskiej przestrzeni powietrznej pojawił się ukraiński myśliwiec. Członek zarządu PKOL Krzysztof Wiłkomirski twierdzi, że prezes Radosław Piesiewicz podpisał umowę z Zonda Crypto w zupełnej tajemnicy, daleko poza granicą Polski i bez wiedzy całego zarządu. Według jego relacji dokument był później ukrywany, a członkowie zarządu nie mieli do niego wglądu. Wiłkomirski ocenił też, że sposób podpisania umowy budzi cień podejrzeń co do intencji Radosława Piesiewicza. 11-letnia dziewczynka z Polski utonęła w hotelowym basenie w Chani na Krecie, a po przewiezieniu do szpitala stwierdzono jej zgon. Polski utonęła w hotelowym basenie w Chani na Krecie, a po przewiezieniu do szpitala stwierdzono jej zgon. Świadkowie, którzy podjęli reanimację, relacjonują, że dziecko było nieprzytomne, nie oddychało i nie miało tętna, a w akcji uczestniczyli turyści, w tym fizjoterapeuta i jego żona lekarka. Mężczyzna twierdzi, że przez około 20 minut prowadził z żoną resuscytację krążeniowo-oddechową, ale nie otrzymali od personelu hotelu defibrylatora ani torby z wyposażeniem ratunkowym. Po tragedii w hotelu przeprowadzono czynności pod nadzorem prokuratury, w tym przesłuchania świadków i osób reanimujących dziecko. W Tarnobrzegu kierowca Mercedesa wyskoczył z jadącego samochodu, a auto bez nadzoru uderzyło w metalowe ogrodzenie jednej z posesji. Policja zatrzymała 24-letniego mieszkańca powiatu ostrowieckiego, który był trzeźwy i nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia auta mimo decyzji starosty ostrowieckiego o cofnięciu uprawnień i przyznał się do czynu. Grozi mu grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat, a także odpowie za naruszenie zasad ostrożności podczas kierowania pojazdem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw oraz alerty przed upałami dla części województw lubelskiego i podkarpackiego. Burzom mają towarzyszyć silne opady deszczu, porywy wiatru do 85 km na godzinę i lokalnie grad, a upał może sięgnąć 30 stopni Celsjusza. Alerty przed burzami obowiązują od 10.30 w poniedziałek do północy, a ostrzeżenia przed upałami od 14 do 17. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało też alert do mieszkańców województwa małopolskiego, ostrzegając przed burzami, silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu i możliwymi przerwami w dostawie prądu. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Z końcem wakacji w części Polski zmieni się pogoda, a pierwsza połowa września przyniesie chłodniejsze temperatury i deszcze, szczególnie na północy kraju. Najchłodniej będzie w pasie od Pomorza do Podlasia, gdzie temperatura nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Na południu prognozy są bardziej optymistyczne, z temperaturami powyżej normy. W przyszłym tygodniu ma się utrzymać obecny podział pogodowy między północą i południem kraju. Kromfilojet zatonął u wybrzeży Cypruza. W katastrofie zginęło co najmniej 8 pasażerów, 18 osób jest zaginionych. Pasażerowie skarżą się na brak działań ze strony załogi, która opuściła statek, zostawiając ludzi na pokładzie. Świadkowie mówią o panice, braku kamizelek ratunkowych i desperackich próbach ucieczki, a kapitan wyskoczył jako pierwszy. Statek spoczywa na dnie morza na głębokości około 500 m, a władze prowadzą śledztwo w sprawie zarzutów wobec załogi. Ekipy archeologów z Polski i Ukrainy rozpoczęły pracę w Późnikach, by zbadać teren o powierzchni ponad 1 hektar. Badacze oczekują odnalezienia miejsc pochówku około 40 osób zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. W ubiegłym roku na cmentarzu w Późnikach odnaleziono szczątki co najmniej 42 osoby. Prace finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i potrwają do 6 września. Francja i Niemcy proponują reformę polityki zagranicznej Unii Europejskiej, która ma wzmocnić rolę Kai Kallas w koordynowaniu działań Komisji Europejskiej. Zgodnie z tymi propozycjami główna dyplomatka Unii Europejskiej miałaby uzyskać daleko idące uprawnienia do koordynowania jednostek zajmujących się polityką zagraniczną. A część pracowników Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych mogłaby zostać przeniesiona do Komisji Europejskiej. Część państw członkowskich zgłasza zastrzeżenia wobec tych zmian, wskazując na trudności we wdrożeniu. Kallas wysłała do stolic kwestionariusz z prośbą o opinię i planuje przedstawić wstępne propozycje. Radosław Piesiewicz został aresztowany w Warszawie i usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Crypto. Jego pełnomocnicy nie mogą jeszcze złożyć zażalenia na areszt, bo sąd odroczył sporządzenie uzasadnienia decyzji o 7 dni. Aresztowanie zostało zatwierdzone na 3 miesiące przez sąd w Katowicach. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, a obrońca zapowiada podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Władimir Putin obawia się, że porażka Rosji w Ukrainie może zagrozić jego bezpieczeństwu, a wśród osób z jego otoczenia padły słowa: powieszą mnie. The Economist pisze, że rosyjski przywódca nie chce okazywać słabości i uważa zdobycie całego Donbasu za minimalny cel wojny. Gazeta podaje też, że Kreml może nasilić wojnę hybrydową albo przeprowadzić akty sabotażu w jednym z krajów sojuszniczych Ukrainy, a możliwymi celami mają być europejskie fabryki produkujące broń. Autorzy publikacji wskazują również, że Rosja zamierza wysłać na front kolejne 400 tysięcy osób, korzystając z dekretu z 2022 roku, by uniknąć mobilizacji. W Tarnobrzegu kierowca samochodu osobowego marki Mercedes wyskoczył z jadącego auta, a pojazd bez nadzoru uderzył w metalowe ogrodzenie jednej z posesji. Policja zatrzymała 24-letniego mieszkańca powiatu ostrowieckiego, który był trzeźwy i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pomimo decyzji starosty ostrowieckiego o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Odpowie też za naruszenie zasad ostrożności podczas kierowania pojazdem, a grozi mu grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat. Korea Północna odrzuciła perspektywę dialogu ze Stanami Zjednoczonymi i zapowiedziała utrzymanie bezkompromisowego kursu wobec Waszyngtonu. Resort dyplomacji w Pjongjangu skrytykował amerykańskie żądania denuklearyzacji oraz trójstronne manewry wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Koreą Południową. Rzecznik północno-koreańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że w polityce wobec Stanów Zjednoczonych nie ma najmniejszej zmiany, a oczekiwanie deeskalacji przy obecnym podejściu władz amerykańskich jest bezcelowe. Pjongjang potępił też plan ćwiczeń Freedom at the 2026, które mają odbyć się w dniach od 7 do 11 września i podkreślił, że status państwa nuklearnego zapisany w konstytucji pozostaje nienaruszalny. W ramach programu Tarcza Wschód trwa budowa inżynieryjnej zapory wzdłuż północnej i wschodniej granicy Polski. Zabezpieczenia obejmują betonowe przeszkody, okopy, drut kolczasty oraz przygotowywane pola minowe. Prace na najbardziej zagrożonych odcinkach wspierają żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym saperzy z Niemiec. Polska zwiększa wydatki na obronność, a słowackie media relacjonują te działania z dużym zainteresowaniem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłuża obowiązywanie strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej, obejmującej odcinek 78,29 km w rejonie placówek Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. Zakaz obowiązuje od 13 czerwca 2024 roku i dotyczy części województwa podlaskiego przylegającej do granicy z Białorusią, a na wybranych fragmentach strefa ma 200 m, około 2 km albo około 4 km szerokości. Resort podaje, że od 1 stycznia do 2 sierpnia 2026 roku Straż Graniczna odnotowała 335 prób nielegalnego przekroczenia granicy, a od początku roku do 27 lipca 2026 roku na całej granicy polsko-białoruskiej było ich 287, wobec 19 007 w tym samym okresie 2025 roku. Ministerstwo wskazuje też, że strefa ma ułatwiać działania służb, a rząd inwestuje blisko 3 miliardów złotych w umocnienia, w tym drugą linię zapory, wieże obserwacyjne, utwardzoną drogę i system wykrywania dronów. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: dress
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 w województwie podkarpackim na 4 przywęźle Rzeszów Zachód obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Równolegle do 17 na odcinku między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Świlcza kierowcy pojadą najwyżej 80 km na godzinę. Do 17 w województwie śląskim na S86 trwa naprawa dylatacji, a prawy pas jezdni w kierunku Katowic jest zamknięty. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem i wolniejszym przejazdem. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Poznania koszone są pobocza i miejscami zwężana jest jezdnia. Również na odcinku koło Dąbie w kierunku Warszawy prace powodują miejscowe zwężenia. Do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszone są pobocza. W tej okolicy trzeba uważać na miejscowe zwężenia jezdni. Do środy do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni. To oznacza konieczność zachowania ostrożności na całym wskazanym odcinku. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 29 sierpnia w Kędzierzynie Koźlu napastnik zaatakował 12-letnią dziewczynkę, a mężczyzna miał przy sobie przedmiot przypominający nóż. Dziewczynka zdołała uciec i natychmiast powiadomiła ojca o incydencie. Policja prowadzi dochodzenie, by ustalić tożsamość sprawcy i okoliczności ataku. Śledczy sprawdzają też, czy zdarzenie nie było powiązane z innym brutalnym przestępstwem, do którego doszło dzień wcześniej w tym samym mieście. Ukraina musi mobilizować co najmniej 30 tysięcy osób miesięcznie, aby utrzymać liczebność swoich sił zbrojnych. Były minister obrony Ukrainy Mykhajło Fiedorow przyznał, że Ukraina powoli przegrywa wojnę. Rosja intensyfikuje ataki i uderza w ukraińską infrastrukturę. Za celem rosyjskiej strategii ofensywnej ma być osłabienie zasobów wojskowych i logistycznych Ukrainy. Dalsze ataki na infrastrukturę mogą doprowadzić do kryzysu energetycznego w Ukrainie. Na Warmii i Mazurach planowana jest wycinka ponad 6500 drzew przy drogach, co wywołało protesty społeczników. Drogowcy tłumaczą te plany bezpieczeństwem ruchu, a obrońcy przyrody wskazują też na znaczenie drzew jako osłony przed dronami w razie konfliktu z Rosją. Wiceminister Obrony Narodowej zadeklarował, że nie chce wycinania czegokolwiek w pobliżu granicy ze względu na bezpieczeństwo. Decyzje o wycince mają też związek z konsekwencjami prawnymi po tragicznym wypadku sprzed niemal 6 lat, gdy oderwany konar ranił kobietę. Rzecznik prasowy 33. Ukraińskiej oddzielnej brygady zmechanizowanej, Nazar Wojtenkow, powiedział, że rosyjscy żołnierze na Donbasie próbują się ukrywać, kamuflować i udają martwych. Dodał, że ich postępy na froncie są mizerne, a ruchy odbywają się głównie pieszo i w małych grupach. Ukraińscy żołnierze eliminują rosyjskie jednostki, wykorzystując ciężkie bombowce oraz drony FPV. Rosjanie stosują też różne techniki kamuflażu, w tym tak zwane chodzące namioty, ale ukraińskie siły są w stanie kontrolować ich ruchy. Rekrutacja do programu Czas Bohaterów, który miał stworzyć nową elitę wojskową w Rosji, zakończyła się w większości regionów. W 74 regionach Rosji oraz na anektowanych terenach Ukrainy nie ogłoszono nowych naborów, a większość regionów przeprowadziła tylko jeden nabór. Sankt Petersburg zrealizował 3 nabory. Do programów regionalnych zgłosiło się ponad 50 600 osób, a szkolenie przeszło 3145 uczestników. Proces formowania tej grupy wyhamował po 2,5 roku od ogłoszenia programu w lutym 2024 roku. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie wielkopolskim na A2, na odcinku Konin, Dąbie w kierunku Poznania, drogowcy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnię. Równolegle na trasie koło, Dąbie w stronę Warszawy kierowcy muszą liczyć się z podobnym zwężeniem. Do 18 w województwie dolnośląskim na A4 między Krzyżową a Jadwisinem utrzymuje się zwężenie jezdni. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum trwają prace przy koszeniu poboczy, a miejscami jezdnia jest zwężona. Również do 21 między węzłem Balice i węzłem Kraków Południe prowadzone jest czyszczenie ścieków przykrawężnikowych oraz nawierzchni. Do jutra do 20 w województwie śląskim na A1 na odcinku od granicy województwa śląskiego do węzła Mykanów utrzymują się roboty drogowe. Kierowcy muszą tam uważać na ograniczenia związane z pracami na trasie. Do środy do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni w podanym kilometrze. W tym miejscu trzeba zachować szczególną ostrożność. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboj.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja może rozważać 6 scenariuszy osłabienia Sojuszu Północnoatlantyckiego, a wśród nich ataki hybrydowe, cyberataki, sabotaż i prowokacje graniczne. Najbardziej prawdopodobne mają być dezinformacja oraz incydenty na granicy, które mogłyby służyć destabilizacji regionu i podważaniu jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego. W analizie pojawia się też ryzyko działań na granicy z Estonią, Łotwą i Litwą, a eksperci wskazują, że w razie wtargnięcia rosyjskich oddziałów odpowiedź miałaby obejmować atak na siły inwazyjne i jednostki wsparcia. Centrum Analiz Polityki Europejskiej wymienia 5 stopni eskalacji takich działań, od pojedynczego wtargnięcia po masowy atak hybrydowy o dużym zasięgu. Łukasz Gibała poinformował, że Komisja Wyborcza odrzuci dziś z powodów formalnych sporą część zebranych podpisów potrzebnych do rejestracji jego kandydatury na prezydenta Krakowa. Kandydat wyjaśnił, że na formularzu zabrakło słowa Kraków, więc podpisy bez tego dopisku mogą zostać odrzucone, ale nie chodzi o fałszywe podpisy ani osoby spoza krakowskiego spisu wyborców. Gibała zaapelował do sympatyków, by osoby, które już się podpisały i nie są pewne, czy wpisały Kraków, zrobiły to ponownie. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce działa na autostradzie, a jeden w województwie łódzkim i ma długość 19,304 km. Rozpoczyna się od węzła Piotrków Trybunalski Południe i kończy przy węźle Kamieńsk. Dla samochodów osobowych obowiązuje tam limit 140 km na godzinę, a dla ciężarówek i autobusów 80 km na godzinę. Za przekroczenie prędkości grożą kary od 100 zł i 2 punktów karnych do 2500 zł i 15 punktów karnych. Maciej, 12-letni chłopiec walczący z nowotworem, dotarł do szpitala wojskowym śmigłowcem, a w 101 za potem przejechał przez miasto wojskowym rosomakiem. Po zakończeniu leczenia zorganizowano dla niego uroczystość z udziałem wojska, policji oraz pracowników szpitala. W szpitalu chłopiec uderzył w dzwon zwycięstwa. To wyjątkowe powitanie było symbolicznym zakończeniem jego leczenia. Lech Wałęsa złożył wieniec pod pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku z okazji 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i rozmawiał z dziennikarzami. Były prezydent ocenił, że obecna sytuacja polityczna nie spełnia standardów demokracji i nazwał ją demokracją na wysokości Churchilla. Ostrzegł też przed zagrożeniem dla Polski i Europy oraz mówił o potrzebie ratowania demokracji. Wałęsa podkreślił, że dzisiejsze społeczeństwa odchodzą od wartości demokratycznych, co jego zdaniem stwarza zagrożenie dla stabilności regionu. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie wielkopolskim na A2, na odcinku Konin, Dąbie w kierunku Poznania, drogowcy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Równolegle na trasie koło, Dąbie w stronę Warszawy kierowcy muszą liczyć się z podobnym zwężeniem. Do 18 w województwie dolnośląskim na A4 między Krzyżową a Jadwisinem utrzymuje się zwężenie jezdni. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum trwają prace przy koszeniu poboczy, a miejscami jezdnia jest zwężona. Również do 21 między węzłem Balice i węzłem Kraków Południe prowadzone jest czyszczenie ścieków przykrawężnikowych oraz nawierzchni. Do jutra do 20 w województwie śląskim na A1 na odcinku od granicy województwa śląskiego do węzła Mykanów utrzymują się roboty drogowe. Kierowcy muszą tam uważać na ograniczenia związane z pracami na trasie. Do środy do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni w podanym kilometrze. W tym miejscu trzeba zachować szczególną ostrożność. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to the deep.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru fabryki części do dronów w Skarżysku Kamiennej, obejmujące udział w działalności obcego wywiadu i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Ogień wybuchł kilkanaście minut po północy z niedzieli na poniedziałek w pomieszczeniu działu montażu zakładu WB Electronics przy ulicy Obuwniczej. Zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a straty oszacowano na co najmniej 15 milionów złotych, nikt nie ucierpiał. Świętokrzyska policja powołała specjalną grupę, która ma przeanalizować zabezpieczone ślady i materiały oraz współpracować z innymi służbami i specjalistami. Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, została 31 sierpnia pochowana na stołecznym cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W uroczystościach uczestniczyli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i były prezydent RP Bronisław Komorowski. Traczyk-Stawska była sanitariuszką, łączniczką i żołnierzem Armii Krajowej, odznaczoną Krzyżem Walecznych. Po wojnie pracowała jako psycholog i angażowała się w upamiętnianie powstańców oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od 1 września stawka VAT na paliwa wraca do 23%, a ceny na stacjach mają wzrosnąć o 60 do 90 groszy na litrze. Podwyżka obejmie benzynę i olej napędowy, a średnia cena benzyny 95 ma wynieść 7,35 zł za litr. Zbigniew Bogucki skrytykował premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, zarzucając im kłamstwa w sprawie cen paliw. Donald Tusk krytykował prezydenta Nawrockiego za zablokowanie ustawy dotyczącej opodatkowania ogromnych zysków koncernów paliwowych. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości i zaniedbania w zarządzaniu kryzysowym podczas powodzi w dorzeczu Odry we wrześniu 2024 roku, która dotknęła województwa dolnośląskie i opolskie. Kontrola objęła m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz urzędy wojewódzkie, starostwa i urzędy gmin. Izba wskazała, że część podmiotów nie zapewniła właściwych ram do zarządzania kryzysem, a część działań związanych z możliwością wystąpienia powodzi została zaniechana. NIK zwróciła też uwagę, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyłało alerty o tej samej treści na obszarze 11 województw, a informacja o zbliżającym się zagrożeniu nie dotarła do mieszkańców za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zabójstwa latki w Kędzierzynie Koźlu. W lesie nieopodal miasta ujawniono zwłoki kobiety, a prokurator Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu poinformował, że w toku oględzin stwierdzono co najmniej 3 ślady urazów, w tym 2 na głowie. Opolska policja prosi kierowców, którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec, pobliskie ogródki działkowe przy obwodnicy miasta oraz rejon Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody, o kontakt i przekazanie nagrań z kamer samochodowych. Materiały można przekazywać do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pod numerem 47864-2202 lub mailowo na adres kryminalny op.policja.gov.pl. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Górnicy w kopalni Wujek wstrzymali pracę, domagając się innego kształtu likwidacji zakładu i obrony PECO. Dyrektora kopalni. Polska Grupa Górnicza uznaje protest za nielegalny strajk, ale deklaruje porozumienie w sprawie wynagrodzeń, zatrudnienia i prowadzenia likwidacji własnymi siłami. W piątek 11 górników przez ponad 2 godziny nie wyjeżdżało na powierzchnię, a w poniedziałek część porannej zmiany ponownie zjechała pod ziemię i odmówiła pracy. Spółka zapowiada, że proces likwidacji chce prowadzić jak najtaniej, przy pełnym wykorzystaniu własnych pracowników i zasobów. Lionel Messi ogłosił w mediach społecznościowych, że kończy karierę w reprezentacji Argentyny. Napisał, że po długim namyśle uznał, iż nadszedł właściwy czas, choć decyzja wciąż bardzo go boli. Piłkarz przypomniał też, że już raz żegnał się z kadrą po porażce w Copa America w 2016 roku, ale wrócił i poprowadził Argentynę na Mundialu w Rosji w 2018 roku. Nadal występuje w amerykańskim Interze Miami. 53-letni Marek Eś. Prowadzący dom seniora w okolicach Legnicy usłyszał 2 zarzuty podżegania do zniszczenia mienia po podpaleniach samochodów użytkowanych przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Według prokuratury do podpaleń doszło w odwecie za legalne działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, a ogień objął także 2 samochód i elewację budynku mieszkalnego. Marek Eś. Został aresztowany na 3 miesiące, Dawid A. na 2, wobec Karoliny A. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, a sąd nie zgodził się na aresztowanie Marcina O. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia, a Marcinowi O. do 5 lat. Sławomir Broniarz powiedział w RMF FM, że w tej chwili nie ma klimatu do zaostrzenia strajku nauczycieli i nie ma przesłanek do zastosowania maksymalnie radykalnej formy protestu. Wykluczył też obawy rodziców, że protestujący nauczyciele zaczną odwoływać lekcje. Zwrócił uwagę, że nauczyciele źle odebrali udział minister edukacji Barbary Nowackiej w rozmowach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a podczas spotkania gwizdali. Broniarz przypomniał też deklarację premiera Donalda Tuska i porozumienie z 2023 roku, według których miały zostać przyspieszone prace nad obywatelską inicjatywą Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącą powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią krajową. Jego zdaniem od 1,5 roku nic się w tej sprawie nie dzieje. Świadkowie powiadomili policję o zahaczeniu przez niewielki śmigłowiec sieci energetycznej koło zakładów chemicznych Siarkopol. Maszyna wylądowała po zerwaniu linii wysokiego napięcia, pilot wyszedł na zewnątrz, ocenił uszkodzenia i odleciał. Trwa ustalanie, do kogo należał śmigłowiec, a sprawdzane jednostki wojskowe i policyjne potwierdziły, że ich sprzęt nie był wykorzystywany. Policja szuka pilota i wyjaśnia okoliczności incydentu, w którym nikt nie ucierpiał. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Radio, music and memories. DHT.

0: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Alternatywa dla Niemiec jest bliska zdobycia władzy w Saksonii-Anhalt i może po raz pierwszy od II wojny światowej wygrać wybory w niemieckim kraju związkowym. Lider AfD w Saksonii-Anhalt Ulrich Siegmund zapowiada, że rządzenie ma być wzorem dla przyszłych działań partii. AfD planuje radykalne zmiany i chce uniknąć zrażenia umiarkowanych wyborców, a jednym z elementów strategii ma być restrukturyzacja służby cywilnej poprzez powołanie lojalnych wobec partii urzędników. Partia przygotowuje się też na opór ze strony głównych ugrupowań i na działania prawne, które mają chronić jej rząd przed sabotażem. Prowadzący dom seniora Marek Eś miał zlecić podpalenie samochodów użytkowanych przez szefową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legnicy. Do podpaleń doszło 30 czerwca, gdy spłonął jeden z aut, a ogień rozprzestrzenił się na drugi i elewację budynku. Prokuratura postawiła zarzuty podżegania do zniszczenia mienia Markowi Eś i Karolinie A, a także Dawidowi A i Marcinowi O wobec Marka Eś. Zastosowano areszt na 3 miesiące, a grozi mu do 10 lat więzienia. 24-letni mężczyzna i 17-latek usłyszeli zarzuty pobicia 15-letniego obywatela Ukrainy na tle narodowościowym w Łodzi. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca na stawach Stefańskiego po Słownej Zaczepce między dwiema grupami młodzieży. Obaj podejrzani odpowiedzą za chuligańskie pobicie, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności, a 17-latek przyznał się do czynu. 24-latek może dostać surowszą karę z powodu recydywy. Częstochowie inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta zebrali wymaganą liczbę ważnych podpisów. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie sprawdziła 21,7 tysiąca podpisów, z czego 16,2 tysiąca uznano za prawidłowe, a 5,4 tysiąca za błędne. Komisarz wyborczy nie wydał jeszcze postanowienia o przeprowadzeniu referendum. Jeśli dojdzie do głosowania, żeby wynik był ważny, do urn musi pójść co najmniej 46,6 tysiąca wyborców w sprawie prezydenta i 48,8 tysiąca w sprawie Rady Miasta. W Tarnobrzegu 24-letni kierowca Mercedesa wysiadł z auta w trakcie jazdy, po czym pojazd uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale policja szybko go zatrzymała. Okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, choć był trzeźwy. Usłyszał zarzuty za prowadzenie bez ważnych uprawnień i naruszenie zasad ostrożności, a grozi mu grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
1: 24 hours a day, 7 days a week. It's a free generation song.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem doszło do podpalenia w fabryce części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Dodał, że na nagraniach z monitoringu widać potencjalnego sprawcę, a śledczy znaleźli też kilka rzeczy nieopodal zakładu. Minister zaznaczył, że ostatecznie sprawę mają potwierdzić prokuratorzy i biegli cywilni, a policja sprawdza także nagrania z okolicznych kamer. Kierwiński zapowiedział też, że do końca roku ma powstać specjalna aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami, działająca równolegle do alertów SMS. Wiceprezes zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki został upoważniony do zastępowania Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Nowicki zaprosił na 8 września członków zarządu na posiedzenie prezydium, a głównym punktem ma być zwołanie zarządu i uporządkowanie sprawy 3-miesięcznego aresztowania Piesiewicza. Prezydium zapewniło w komunikacie, że organizacja działa w sposób niezakłócony. Piesiewicz został zatrzymany w czwartek w Warszawie i usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli giełdy Zonda Crypto z pokrzywdzeniem innych. A prokuratura wskazała też na obawę matactwa i grożącą mu surową karę. Na autostradzie A2 w pobliżu Żyrardowa doszło do zderzenia 5 samochodów, w wyniku którego jedna osoba trafiła do szpitala. Podczas interwencji policjanci zauważyli auto jadące pod prąd, którym kierował 32-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz cofnięte uprawnienia. Zatrzymanego przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej, gdzie wszczęto procedury deportacyjne, a na autostradzie wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone odpowiedzą bardzo mocno na ataki balistyczne z Iranu. Prezydent przekazał, że amerykańskie siły są gotowe do działania po niedzielnych atakach na bazy w Jordanii. Dodał też, że Iran chce wznowić negocjacje. Wzrost napięcia wpłynął na ceny ropy naftowej, które podniosły się o około 3%. Mateusz Morawiecki wskazał Krajowy Plan Odbudowy jako jedną z przyczyn klęski obozu Zjednoczonej Prawicy i podczas spotkania klubu Gazety Polskiej mówił o wewnętrznych antagonizmach w PiS. Na jego słowa ostro zareagował poseł PiS Michał Wójcik, który napisał: przestań jeździć i bredzić. Wójcik dodał też, że Morawiecki powinien wziąć odpowiedzialność za porażkę. Spór wewnętrzny w PiS nasilił się po utworzeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. W jednostce wojskowej w Elblągu doszło do fałszywego alarmu bombowego, a służby zatrzymały dwóch mężczyzn podejrzanych o wywołanie zagrożenia. Obaj zatrzymani są obywatelami Polski. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Służby szybko zareagowały i wyeliminowały zagrożenie dla życia i zdrowia. Lech Wałęsa skrytykował Prawo i Sprawiedliwość, Jarosława Kaczyńskiego i Karola Nawrockiego, mówiąc, że ich działania to głupota albo zdrada. Zasugerował też, że nie uznaje Karola Nawrockiego za prezydenta, dopóki nie zostanie przeliczone głosów. Były prezydent ocenił, że Polska nie była przygotowana na wielkie osiągnięcie, jakim mogło być ostatnie zwycięstwo Solidarności, i dodał, że jego zdaniem Kaczyński oraz jego otoczenie niszczą to, co zostało wywalczone. Wałęsa był gościem TVP Info w 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. Przemysław Czarnek skomentował propozycję Mateusza Morawieckiego dotyczącą powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afery Zonda Crypto. Ocenił, że taka komisja nie miałaby sensu i nie przyniosłaby oczekiwanych rezultatów ze względu na układ sił w Sejmie. Dodał, że dotychczasowe komisje nie były skuteczne, a w obecnych warunkach nie wyjaśnią tej sprawy. Morawiecki apelował o dokładne zbadanie afery, której początki sięgają 2019 roku. Kierowcy masowo tankują w ostatnich godzinach działania pakietu CPN, co powoduje długie kolejki na stacjach paliw w całym kraju. W dużych miastach, między innymi w Zakopanem i Krakowie, pojawiają się braki niektórych rodzajów paliw. Od 1 września ceny paliw mają wzrosnąć o 60 do 90 groszy na litrze. W niektórych lokalizacjach policja interweniuje po ostrzeżeniach o braku paliwa. Władimir Putin zapewnił podczas szczytu Organizacji Współpracy Szanghajskiej, że Rosja idzie drogą zakończenia konfliktu w Ukrainie. Wcześniej premier Indii Narendra Modi miał zasugerować pokojowe rozwiązanie sporu i wezwał do rozwiązywania wszystkich problemów, w tym konfliktów, pokojowo. Putin podziękował Modiemu i powiedział, że Rosja podejmuje wysiłki, by zakończyć konflikt ukraiński. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał później, że kryzys ukraiński był omawiany jedynie mimochodem. A chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało tylko, że przywódcy wymienili poglądy na tematy międzynarodowe i regionalne. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sebastian Kaleta skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego słowa o Krajowym Planie Odbudowy i nazwał je cynizmem do kwadratu. Morawiecki stwierdził, że Krajowy Plan Odbudowy przyczynił się do klęski obozu Zjednoczonej Prawicy w wyborach. Kaleta zarzucił mu próbę dominacji nad prawem i sprawiedliwością oraz zmianę jego kursu na bardziej prounijny. W swoim wpisie na Platformie X napisał też, że poprzez uświęcenie unijnej pożyczki Morawiecki chciał rozprawić się z częścią suwerennościową Zjednoczonej Prawicy. Alternatywa dla Niemiec jest bliska zdobycia władzy w Saksonii-Anhalt i może po raz pierwszy wygrać wybory w niemieckim kraju związkowym od II wojny światowej. Lider AfD w Saksonii-Anhalt Ulrich Siegmund zapowiada, że rządzenie ma być wzorem dla przyszłych działań partii. AfD planuje radykalne zmiany, w tym restrukturyzację służby cywilnej poprzez powołanie lojalnych wobec partii urzędników. Partia przygotowuje się też na prawne działania, które mają chronić jej rząd przed sabotażem. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie US Open po porażce z Taylor Townsend ze Stanów Zjednoczonych 6-2, 6-3. Polka była w Nowym Jorku rozstawiona z numerem 20 dzięki finałowi French Open. Wcześniej w turnieju w Ta 1000 w Cincinnati dotarła do trzeciej rundy, gdzie przegrała z Dianą Schneider 2-6, 6-7, 3-7. Rosyjska tenisistka zrewanżowała się jej za porażkę w półfinale French Open. Wołodymyr Zełenski ocenił rozmowę z przedstawicielami Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem jako owocną, szczegółową i konstruktywną. Poinformował też, że trwa dialog między zespołami negocjacyjnymi Stanów Zjednoczonych i Ukrainy oraz, że omawiane jest ustalenie daty wizyty na Ukrainie, która miałaby pomóc w wypracowaniu rozwiązań prowadzących do pokoju. Zełenski przekazał również informacje o sytuacji na froncie i atakach lotniczych, a zespoły mają pozostać w kontakcie, by ustalić porządek obrad i harmonogram dalszej komunikacji. Wcześniej administracja Stanów Zjednoczonych przekazała stronie ukraińskiej informacje o spotkaniach w Moskwie. A według New York Times Kijów uważa dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej Johna Radcliffe a za potencjalnie bardziej neutralnego mediatora niż Witkoff i Kushner. Stany Zjednoczone deportowały 100 osób do Afryki w 10 dni, a żadna z nich nie pochodziła z kraju, do którego trafiła. Oficjalne dokumenty amerykańskiego rządu pokazują, że w ostatnich dniach 3 loty służby imigracyjnej i celnej przetransportowały ludzi do krajów afrykańskich, m.in. do Kamerunu, Burundi, Gwinei Równikowej, Eswatini i Republiki Środkowoafrykańskiej. Wśród deportowanych byli Afgańczycy, Kubańczycy, Nikaragłańczycy, Irańczycy, Nepalczycy, Turcy, Wenezuelczycy oraz obywatele państw afrykańskich. Ponad 30 państw zgodziło się na przyjmowanie deportowanych osób, a wśród nich są Republika Środkowoafrykańska, Sudan Południowy i Demokratyczna Republika Konga. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie wielkopolskim na A2, na odcinku Konin, Dąbie w kierunku Poznania, drogowcy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Równolegle na trasie koło, Dąbie w stronę Warszawy kierowcy muszą liczyć się z podobnym zwężeniem. Do 18 w województwie dolnośląskim na A4 między Krzyżową a Jadwisinem utrzymuje się zwężenie jezdni. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum trwają prace przy koszeniu poboczy, a miejscami jezdnia jest zwężona. Również do 21 między węzłem Balice i A-węzłem Kraków Południe prowadzone jest czyszczenie ścieków przykrawężnikowych oraz nawierzchni. Do jutra do 20 w województwie śląskim na A1 na odcinku od granicy województwa śląskiego do węzła Mykanów utrzymują się roboty drogowe. Kierowcy muszą tam uważać na ograniczenia związane z pracami na trasie. Do środy do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni w podanym kilometrze. W tym miejscu trzeba zachować szczególną ostrożność. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej odwołał Szczęsnego Filipiaka z funkcji przewodniczącego krakowskich struktur ugrupowania i rozwiązał zarząd. Do czasu wyboru nowego zarządu krakowską Koalicja Obywatelska pokieruje Piotr Moskała, miejski radny i szef sztabu wyborczego Moniki Piątkowskiej, kandydującej na prezydenta Krakowa. Dorota Niedziela, komisarz regionalna Koalicja Obywatelska w Małopolsce, powiedziała, że nowa struktura ma poprawić efektywność lokalnych działań. Unia Europejska zawiesza import mięsa z Brazylii od czwartku. Powodem są unijne wymogi sanitarne dotyczące stosowania antybiotyków w hodowli, a zakaz obejmuje środki przeciwdrobnoustrojowe używane do pobudzania wzrostu zwierząt. Audyt dotyczący importu drobiu i miodu zakończy się w piątek, co może umożliwić wznowienie eksportu. W 2025 roku Brazylia była drugim co do wielkości dostawcą wołowiny do Unii Europejskiej z eksportem wartym ponad 713 milionów euro. W poniedziałek 31 sierpnia 2026 roku odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy, w tym Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Eurojackpot, Kaskady, Ekstra Pensji i Ekstra Premii. W Lotto padły liczby 44, 23, 18, 38, 8 i 41. Zakumulacja na najbliższe losowanie wynosi 10 milionów złotych. W Eurojackpot wylosowano liczby główne 23, 34, 39, 45 i 49 oraz euronumery 1 i 4, a do wygrania jest 70 milionów złotych. To padły liczby 37, 21, 8, 15 i 25, w multi o 14 liczby 41, 22, 15, 11, 59, 63, 31, 10, 80, 51, 60, 26, 9, 58, 4, 43, 24, 68, 18, 1 za o 20. 3, 21, 62, 28, 79, 57, 13, 49, 5, 35, 68, 39, 23, 51, 29, 26, 75, 8, 2 i 37. Zebrano wymaganą liczbę podpisów, by przeprowadzić referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta. Według delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie zebrano 21 700 podpisów, z czego 16 200 było prawidłowych, a 5400 błędnych. Wymagane było 15 900 podpisów. Inicjatorzy referendum uważają, że Krzysztof Matyjaszczyk nie powinien dalej rządzić miastem z powodu prokuratorskich zarzutów korupcyjnych i zakazów pełnienia funkcji oraz wstępu do urzędu miasta. Komisarz delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach nie wydał jeszcze postanowienia o przeprowadzeniu referendum, a jego ważność będzie zależeć od frekwencji. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy US Open po zwycięstwie nad Damirem Zumhurem z Bośni. Polak wygrał mecz pierwszej rundy singla mężczyzn 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. W światowym rankingu Hurkacz zajmuje 47. miejsce, a Zumhur jest 104. Jego kolejnym rywalem w środę będzie albo rozstawiony z numerem 8 Amerykanin Ben Shelton, albo Holender Talon Driekspoor. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump zasugerował, że rozważa zmianę stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie Falklandów. Media informują, że Stany Zjednoczone mogą zagrozić wycofaniem wsparcia dla brytyjskiej suwerenności nad wyspami, jeśli rząd Wielkiej Brytanii nie zwiększy wydatków obronnych. Wyciekłe dokumenty Pentagonu sugerują, że taki ruch miałby być formą nacisku na Londyn. Falklandy pozostają przedmiotem sporu między Wielką Brytanią a Argentyną, a mieszkańcy wysp opowiadają się za przynależnością do Zjednoczonego Królestwa. Parlament Islandii nie wycofa wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej, a Komisja Spraw Zagranicznych nie zdecydowała o takim kroku po sobotnim referendum. Islandczycy odrzucili w nim wznowienie negocjacji akcesyjnych, przeciw było 52,8% uczestników, za 47,2%. Premierka Islandii Kristrún Frostadottir zapowiedziała konsultacje z parlamentem i powiedziała, że sprawa dalszych negocjacji z Unią Europejską nie będzie kontynuowana. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a prace nad procesem akcesyjnym zamrożono w 2013 roku. OpenAI zaczęło testować reklamy w ChatGPT w Stanach Zjednoczonych w lutym, a teraz są one dostępne w ponad 40 krajach. W poniedziałek firma udostępniła reklamodawcom narzędzia do samodzielnego zakupu kampanii w Indiach, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Reklamy pojawiają się na bezpłatnych kontach oraz w planie ChatGPT Go, z których korzysta zdecydowana większość spośród miliarda osób używających ChatGPT co tydzień. OpenAI zapowiada dalsze rozwijanie tej części działalności, w tym wejście na kolejne rynki i wprowadzenie nowych formatów oraz narzędzi pomiarowych. Austriacki przewodnik zaatakował Polaka na szlaku na szczyt Grossglockner w Alpach, próbując bez ostrzeżenia wyprzedzić go i jego żonę na wąskiej grani. Doszło do szarpaniny i groźby wobec polskiego wspinacza, ale nikomu nic się nie stało. Sprawą zajęli się przewodnicy górscy Skals am Grossglockner, którzy odcięli się od jego zachowania, odebrali mu kurtkę stowarzyszenia i zapowiedzieli, że nie dostanie już zleceń. Austriak został też wykluczony ze Styriańskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich, oddał licencję przewodnika, a policja w Tyrolu Wschodnim prowadzi dalsze czynności. Trumnę Haralda V nieśli członkowie rodziny królewskiej, nowy król Haakon VIII, księżniczka Marta Luisa, następczyni tronu księżniczka Ingrid Aleksandra, książę Sverre Magnus oraz dzieci Marty Luizy. Wśród żałobników był też Mariusz Borg Choiby, skazany w czerwcu na 4 lata więzienia za gwałty i przemoc. Prokuratura zgodziła się, by mimo wyroku i oczekiwania na rozstrzygnięcie apelacji uczestniczył w ceremonii i w pogrzebie zaplanowanym na 9 września. Choiby przebywa obecnie pod dozorem elektronicznym w książęcej rezydencji. Trumna Haralda V pozostanie wystawiona w pałacowej kaplicy przez 8 dni, a we wtorek Haakon VIII złoży uroczystą przysięgę przed parlamentem. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.